0: odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
1: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
2: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
3: I on był natchniony i młody, их не злічено было, и он на площади вел города с песней, чтобы

0: тюрмы.
1: Она задзвонила. Потом поехал только до працы. Уже Сендежего порвали. Мы в Раце, бо мы уж... Надо так в Русский стали, то чтобы помочь. Но я еще какой день, еще два побылам там. И вратал на границе, зачимали мне в штопне офицера. Зачем они говорили, что мой брат заставил за границу, сам вратаешь? Я говорю, нет, то мы отчимали годину часу. И пустили позже. Приехал на Жалибошту. Тиле разы было на Жалибошу, под костелом, они видели, в которой сон я стою. Тиле венцов, тиле квятов, тиле зничи, же направили. Огласил, что я был в костеле в том часе. Там сидел в костеле, плачу, и что ж, не само витаго. Как повидели, же знали, где висли.
2: Tutaj jest szczynica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas, nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
1: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja pracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nie znaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
3: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojrzałem 12 km od 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc. Przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. To sentymentalne, przepraszam, muszę się... Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Miłosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
4: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi i kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczennikowi. A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
5: Виктор Ворошильский. Мова. Ксёнз Ежи дзіцям мовіў толькі па-простаму, то значыць па-беларуску, шапатлівай мовай тых палёў, гаёў, выпасаў. Толькі пазней польскасць агарнула яго моцным раменем, увайшла ў яго, звярнулася да Бога і людзей. Можа цяпер, калі стаў перад тронам зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруем, калі ласка!» И пан пачуў тыя простыя словы.
6: Гэта быў рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы».
0: У ім виказувалися брати ксенза Єжи Попелушка, Юзеф і Станіслав, однокласники та вірники. У репортажі так само були використані записи з урочистості 70-ї годовини з дня народження ксенза Попелушка, які пройшли у Суховолі і окопах 9-10 вересня 2017 року. Вірш Віктора Ворошильського «Мова» читав Стась Дедерка.
6: Репортаж на Радіо Рація.
7: Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.